Możliwe stanie, że monstro w pustynie zator z letnich wrata. Krew se prawem zmiluje, snykar prazny plet. Ustające predaje, krowisz tebe skudzi.